amutauni zikuwa ukana kuli mthao Sudan. Atakabai kubana zikuwa kani president ya gamu sejono akabai nekisani kiaman. E visionary leader kandi ayali muntu akutekereza na rwanira munobu singe mu Afrika yona. Ningirani hona Uganda ho yali neta hiramu kurangu waitigereze nsongezo. Ezikuwa ukana iwa murungia ulirize 89.9 Spice FM. So nibyebi tutuja kubaho muno hano mu Uganda ensonga tujja kubeza Uganda tuzitunga muno munuru webagyao mu byaka mbiyaka okietegereze baito nkwetaga mbanze nkuruba sobakwano tunura figures.

gonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Notangiwe mkaya mafuta. Huliriza Spice Farmer.